0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: We sit together on the sofa,

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
1: Jednym z większych problemów współczesnej cywilizacji jest brak zaufania. Ciągle podlegamy jakiejś weryfikacji, bo nie wszyscy wierzą w to, że jesteśmy tym, za kogo się uważamy. Wymagamy weryfikacji w pracy, w domu, w urzędzie, w banku. Ciągle trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Przenieśmy to na relacje z Bogiem. Ciągle wymagamy od Boga jakiegoś potwierdzenia. Ciągle szukamy znaków, które nas utwierdzą w dobrym przekonaniu, które nas utwierdzą w jakiejś podjętej drodze, zobowiązaniach. Ciągle tego szukamy, bo po prostu nie ufamy. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo przepiękne słowa. Myślę, że uspokajające. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, ani o swoje ciało, o czym się macie przyodziać. Nie martwcie się, czyli zaufajcie. Bądźmy otwarci na Boże działanie. Nie wymagajmy od Boga ciągłej weryfikacji naszych planów.

0: wieki wieków.
1: 20 czerwca to Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Tego dnia w roku 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm urodził się przyszły król Polski Zygmunt III Waza, syn Katarzyny Jagiellonki. Z kolei w roku 1815 w Warszawie ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego. Tego dnia w roku 1847 zmarła święta Wincenta Gerosa. Jej relikwie znajdują się w malowniczym Lovere nad jeziorem Iseo. Gdy w roku 1814 Austriacy plądrowali Lombardię, Maria Katarzyna Gerosa, która w zakonie przyjęła imię Wincenta, wraz z siostrą Bartłomieją Capitanio oraz przy wsparciu miejscowego proboszcza stworzyła podwaliny Zgromadzenia Córek Miłości. Działały bardzo konkretnie. Powstał szpital i oratorium, a wkrótce Wincenta stanęła na czele wspólnoty jeszcze przed śmiercią, doprowadziła do otwarcia około 20 podobnych nowych placówek. Imię zakonne obrała na cześć świętego Wincentego a Paulo, a współsiostrą powtarzała: kto nie zna krzyża, nie zna niczego, a kto zna, zna wszystko. Została beatyfikowana przez papieża Piusa XI, a jej kanonizacji dokonał jego następca Pius XII 76 lat temu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
1: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
2: Wiosna, wiosna.

Ostatni wiosenny dzień tego roku. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 20 czerwca w kalendarzu, minęła 8 do południa, jesteśmy razem i kulinarnie będzie bardzo letnio, obiecuję, będzie też pysznie. A jeśli chodzi o muzykę, tutaj jeszcze lepiej. Abba i Wulewu na początek, ale w kolejce już Ulalala i Aleksja. Będzie także Nie płaczewka perfektu i mnóstwo innych wspaniałych przebojów.

Kaoma i Lambada w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Spódnica lambadowa powiewa, wiatr z nadmorza. No pięknie, słonecznie i dzisiaj właśnie taka pogoda też przed nami, więc komu by chciało się gotować? I dzisiaj dlatego będą pomysły na dania takie, które będą pyszne, ale nie będą wymagały od nas zbyt wielkiego wysiłku i tworzenia niepotrzebnego ciepła w kuchni. Ale to za chwilę wcześniej kalendarium.

Look Me in the Heart i Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A zanim zajrzymy do kalendarza, sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, kto ma imieniny, zajrzyjmy do ogrodu albo na działkę, albo też na balkon lub na najpiękniejszy parapet w waszym domu, zielony, ukwiecony. Twój zielony zakątek to już ostatni tydzień naszej zabawy. 26 czerwca finał, czyli w piątek. 5000 zł do zdobycia to nagroda główna, ale od poniedziałku do czwartku jeszcze koszulka Lubię Przesadzać, a na radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz i tam czekamy na wasze zgłoszenia. Brown Girl in the Ring i Bonnie M teraz w Radio Plus.

Baila Moi Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Zrywamy kartkę z kalendarza. Sobota, 20 czerwca, imieniny obchodzą Bogna, Florentyna, Hektor, Jan, Makary, Małgorzata i Rafał. Urodziny zaś Wojciech Gąsowski i Lionel Richie. I utwory tych panów na pewno pojawią się dzisiaj w Radiu Plus.

0: Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love.
1: Pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania powoli dobiega końca, do 9:03. Za chwilę pierwsze dziś wiadomości w Radiu Plus.

0: Radio Plus.
1: Prezydent odebrał order Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest reakcja premiera. Powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. Haiti i Turcja żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się też za ocean. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
2: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
1: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
2: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
1: Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec takiej pogody. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze śląskiego oddziału ZUS-u.
3: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
1: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych. Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
4: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
1: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcja, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonało Australię 2-0. A dziś o 19:00 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22:00 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
5: To były wiadomości Radia Plus, kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 9:00. Przed nami m.in. Enigma, Michael Jackson i Wojciech Gąsowski, czyli dzisiejszy solenizant, ale na początek jednak Atlantis is Calling i Modern Talking.

Gdzie się podziały tamte prywatki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i dokładnie tutaj one się podziały. Dzisiaj po 20:00 prywatka z Markiem Sierockim, natomiast Wojciech Gąsowski obchodzi dzisiaj urodziny, zatem samych wspaniałości.

Radio Plus. Radio Plus.

Mamma Maria i Ricky Epoweri w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Oprócz tego, że dzisiaj urodziny obchodzi Wojciech Gąsowski i Lionel Richie, to jest jeszcze kilka rocznic. 20 czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album zespołu Lady Punk, zatytułowany Lady Punk właśnie. Rok później trzeci studyjny album zespołu Kombi, zatytułowany Nowy Rozdział, natomiast w 1995 dziewiąty studyjny album Michaela Jacksona, zatytułowany History, Past, Present and Future Book One. Natomiast w 1998 ukazał się album Renny Ussis i trudno jest w to uwierzyć, bo to się wydaje, że to było tak naprawdę zupełnie niedawno, ale zakręcona ma już 28 lat. Ten czas bardzo szybko leci. Flames of Love i Fancy teraz w Radio Plus.

Somebody to Love i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobotnie przedpołudnie zazwyczaj w Radiu Plus spędzamy w kuchni, więc pora się tam udać i wymyślić coś, może nie na obiad, chociaż też na obiad będzie pasowało, ale także może być i deserem. Lody. Lody o smaku mizerii. Wystarczy śmietana 36, do tego ogórki, sól, pieprz i koperek. Miksujemy to na bardzo gładką masę, dodajemy jeszcze odrobinę miodu i zamrażamy. I to jest taka mizeria lodowa, która może nam posłużyć jak najbardziej także do obiadu jako takie odświeżenie, ale sama będzie także smakowała wspaniale.

0: Radio Plus.
1: Śmiertelnie postrzelił Rosjanina w Białej Podlaskiej. Są zarzuty dla Gruzina. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
2: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
3: Jak informują PKP, polskie linie kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
4: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
1: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
5: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.
6: Dziesiąta minęła, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Czesław Niemen i Seno w Warszawie. Na początek.

słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Utwór z płyty Nowy Rozdział, o której dzisiaj wspominałam. Dokładnie 42 lata temu ten krążek ukazał się na rynku. A my wracamy do kuchni, chociaż też nie do końca. Opowieści kulinarne z Polski, jest ich bardzo dużo i o nich wszystkich w Smakach z Plusem już za moment opowie dr Magdalena Tomaszewska-Wolałek, autorka książki Opowieści kulinarne z Polski. 10.30, czyli już za chwilę w Radiu Plus.

0: Gorolada, modro kapusta, no i jeszcze żur. Tymczasem Śląsk wieloma smakami stoi, jest różnorodny i zachwycający. Dlatego w tych smakach z plusem o kulinarnym Śląsku, a jeśli myślimy o ekspercie kuchni tego regionu, to widzimy od razu Remigiusza Rączkę.
1: Wyrosłem w niej, w tej tradycji. Ciężko jest, żeby nie być ekspertem. Cała moja rodzina gotowała po śląsku. Są to Ślązacy, babcie, prababcie, ciotki, więc ciężko, żeby z tego wyszło coś innego. Natomiast myślę, że tak naprawdę w kuchni śląskiej chodzi też o to, żeby ona była autentyczna, nieudawana i u mnie taka jest. Ja się śmieję, że trochę jestem jak moja babcia, która była ortodoksyjną Ślązaczką i jak piekła kołocz, to posypka musiała być pod odpowiednim kątem, odpowiednio wyciskana i im jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę i się śmieję, że się upodabniam do niej. Natomiast tak naprawdę chyba też o to chodzi, żeby jednak pielęgnować i te ramy trzymać w ryzach, bo trzon jest najważniejszy. Są dla mnie świętości, których nie wolno zmieniać i tykać. I rola czy dobry żur. Ja myślę, że jakieś fuzje, bawienie się smakami, eksperymentowanie jest niebezpieczne i ktoś musi to trzymać. Oczywiście można delikatnie zmienić aranżację, można inaczej to podać, ale najważniejszy jest ten produkt kluczowy, czyli w przypadku żuru to musi być dobry żur, w przypadku rolady to musi być dobre mięso, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma jakości dania bez jakości produktu i to jest też bardzo, bardzo ważne i myślę, że na Śląsku ludzie też na to zwracają uwagę.
0: Nowości są fajne, byle dobrze osadzone w tradycji.
1: Tak, to znaczy, no nie możemy się też zamykać na nowości, bo Śląsk się zmienia, on się transformuje i rzeczywiście tak się dzieje. My, Ślązacy, też wiele podróżujemy i przywozimy wiele fajnych rzeczy na ten Śląsk. Natomiast myślę, że ta ortodoksyjność w postaci takiej, że w niedzielę jemy kluchy i roladę, jest dla kogoś może być przaśna, a dla kogoś po prostu może być autentyczna i tacy jesteśmy, nie udajemy. Właściwie tożsamość śląska objawia się w dwóch rzeczach, a mianowicie w tej naszej godce. Wiadomo, że trwa batalia o to, czy to język, czy nie, ale nie będziemy dzisiaj tutaj uprawiać polityki. Natomiast przede wszystkim język i kuchnia to było coś, co Ślązakom nigdy nie zostało do końca odebrane i oni zawsze mogli w swoich domach godać i ważyć po śląsku. I to jest fajne.
0: A jeśli chcemy zagłębić się w kuchnię regionu, warto podążać szlakiem Śląskie Smaki. Znajdziemy na nim m.in. restauracje, które w menu mają dania charakterystyczne dla danego miejsca. Czym jeszcze się wyróżniają? To pytanie do Agnieszki Sikorskiej, dyrektorki Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2: Przede wszystkim jakość. To, że serwują rzeczywiście dania wysokojakościowe, to, że te dania są związane z tradycją kulinarną miejsca, w którym się znajdują, czyli będąc w Wiśle, spróbujemy kuchni wiślańskiej, będąc stricte na przykład w Zabrzu czy w Katowicach, spróbujemy bardziej kuchni rzeczywiście śląskiej. Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spróbujemy tam wypiekanego w okolicach Żarek chleba tatarczucha wypiekanego z mąki gryczanej. I to tak naprawdę jest siłą moim zdaniem szlaku, czyli ta jego różnorodność, że nie jesteśmy szlakiem rolad, gdzie tak by nas można było na początku, jak ktoś mówi szlak kulinarny Śląskie Smaki, no to kuchnia śląska, sztandarem kuchni śląskiej jest rolada, no więc pewnie w każdej restauracji będzie serwowana rolada. Owszem, rolada być musi, ale to festiwal w zasadzie otworzył nam oczy na to, że ta kuchnia jest bardzo różnorodna, bo tak różnorodny jest też nasz region, kompletnie niejednolity etnicznie, historycznie i geograficznie, bo też bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu. Tak samo i z kuchnią.
0: A ci, którzy będą chcieli poznać różnorodność kuchni śląskiej w jednym miejscu, mogą się wybrać na festiwal Śląskie Smaki. W tym roku już 20. jubileuszowa edycja to jutro, 14 czerwca w Koszęcinie, na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I Zespół Pieśni i Tańca Śląsk także się pojawi. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać więcej o śląskiej kuchni, o tym, jakie dania, w jakim miejscu, o tym, gdzie kluska śląska jest z dziurką, a w jakich miejscach kluski z dziurką nie znajdziecie, na radioplus.pl zakładka podcasty Smaki z Plusem.
3: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

sobotnie przedpołudnie w Radiu Plus. Mam nadzieję, że spędzacie je w miłym otoczeniu, na przykład zieleni na działce, na balkonie, albo patrzycie na parapet w mieszkaniu i on jest pięknie zazieleniony, ukwiecony. Twój zielony zakątek. Jeszcze tydzień został naszej akcji. W piątek finał 5000 zł do zdobycia, a od poniedziałku do czwartku koszulka. Czasem przesadzam. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów.

0: Radio Plus.
1: Poszukiwany jest byłym policjantem. Obława w Świętokrzyskiem po zabójstwie 80-latka. Jedna osoba ranna po przejściu potężnych burz. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 11. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
1: Mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
3: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
1: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
3: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
1: No niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
4: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuratorze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
1: A jak uczyć się skutecznie, mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
1: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
9: Jedenasta minęła, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Pet Shop Boys i Always On My Mind. Na początek.

Divine, myśli i słowa w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie, a w moich myślach pomysł na makaron idealny na taką pogodę, jaką mamy teraz, a w słowach zaraz wszystko opowiem, jak go przygotować. Makaron z ricottą i cytryną, właściwie jedynym gotowaniem będzie gotowanie makaronu. To może być dowolny makaron, jaki lubicie, to może być spaghetti, cokolwiek. I do tego właśnie gotujemy makaron, odrobinę wody z tego gotowania zostawiamy, mieszamy z serkiem ricotta i ze startą cytryną. Można jeszcze odrobinę tej cytryny wycisnąć, sól, pieprz do smaku, mieszamy to wszystko z makaronem i obiad gotowy.

Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Pora na kolejną kartkę z kalendarza, tym razem kalendarza kulinarnego. Sobota, 20 czerwca, dzień krakowskiego obwarzanka i dzień lodów śmietankowych. Jutro dzień makaronu z pomidorami, polskiego obwarzanka.

Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a czasami, żeby być szczęśliwym, to wystarczy nam miska makaronu z truskawkami. Sezon na truskawki jak najbardziej. Jeśli nie chce nam się gotować, stać przy garach, no to właśnie taki makaron z truskawkami, czasami z twarogiem, to też jest dobry pomysł. Albo możemy też zrobić chłodnik truskawkowy, czyli potrzebujemy śmietanę 18, ale taką bardzo dobrą śmietanę 18, ewentualnie 36. Do tego maślanka, truskawki, odrobina cukru, miodu, co kto lubi, to wszystko miksujemy, a podajemy na przykład schałką podsmażoną na maśle i pokrojoną w kosteczkę. Będzie przyjemnie chrupało.

Trzy minuty pozostały do południa. Kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Bardzo za nie dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości.

0: Radio Plus.
1: Nie milknął echa po decyzji prezydenta. Odebrał order Wołodymyrowi Załęskiemu. Seria wypadków pod Wrocławiem. Utrudnienia m.in. na A4. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła poważny kryzys, to część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
1: Na odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szokuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia pod Wrocławiem. O poranku doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem ciężarówek. Na autostradzie A4 pojazd przewrócił się między Pietrzykowicami a Wrocławiem, a ruch odbywa się tylko jednym pasem. Do podobnej sytuacji doszło na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam również ruch przejezdny jest tylko jeden pas. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
3: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
1: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się 1000 uczestników.
4: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
1: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Ma to wszystko 11 lipca.
5: Minęło południe i to teraz robi się najgoręcej. Uważajcie na siebie, bo my jeszcze podniesiemy muzycznie temperaturę. Tomek Waloszczyk, Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Dzień dobry.

Chciałem coś o pogodzie i o tych upałach powiedzieć. Wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę pogodę, sobota. Takie hasło, pogoda, sobota. I co mi wyskoczyło? Sobota w powiecie łódzkim. Ciekawe, jak daleko jest to od piątku, który jest geograficznie środkiem Polski. No ale skoro już sobota, to sobota. Proszę bardzo, 32 stopnie tam są na termometrze. Podejrzewam, że na południowym zachodzie znacznie goręcej. A za chwilę, no, pogramy trochę później w tej godzinie więcej porad dotyczących tego, jak zdrowo się trzymać w te upały.

przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Dziennikarz, słuchajcie, musi być bardzo ciekawą osobą. Znaczy nie, że on jest ciekawy, tylko on jest ciekawy wszystkiego. No i sprawdziłem, ile to jest od piątku do soboty albo od soboty do piątku. Wydawać by się mogło, że jeden krok o północy. Nie, nie tak łatwo. Na mapie między sobotą a piątkiem, czy piątkiem a sobotą, jest 18 kilometrów. To niedużo, jeśli chodzi o skalę Polski, więc piechotą można w 4 godzinki przejść nawet. Ale w taki upał nie zalecam. Są tacy, którzy uprawiają sport w upał. 40 stopni ma być w Paryżu, w Rzymie, na południu Europy. U nas niewiele mniej, ale jednak troszkę. Uważajcie na siebie, no to teraz będą padać mężczyźni, ale nie ze zmęczenia. Po prostu to będzie deszcz padających mężczyzn i Weather Girls.

Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat na antenie Radia Plus. No to te zalecenia teraz dotyczące upałów. Ile powinniśmy pić w trakcie upałów, w czasie upałów? AI mi powiedziało, ale to ono oczywiście zasięgnęło rady mądrzejszych portali społecznościowych, bo to na tej bazie się opiera. Praca siedząca, lekka, około 2,5 do 3 litrów na dobę. To i tak bardzo dużo. 3 litry na dobę. Kto pije 3 litry na dobę? Przyznajcie się. Ręka do góry. Ale praca fizyczna i aktywność na zewnątrz to 3 do 5 litrów nawet i więcej. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. No nie chcę powiedzieć, gdzie to widać, czy się nawodniliśmy, ale rzeczywiście jak pójdziemy oddać trochę, jak mamy za dużo, to od razu po kolorze widać, kto pije, a kto zapomniał o wodzie. Jeżeli ktoś ma pracę siedzącą, to i tak musi wstać do baniaka, więc niech się nie ogranicza, niech pije trochę więcej niż te 3 litry. A my dalej przeżywamy to sami z Lombardem, Amanda Lear też będzie i Enigma Przeboje z Nocą Nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

Przepraszam, upał mi się trochę rzucił na głowę i będę interpretował teraz tytuły piosenek. Enigma za nami, ale podtytuł tej piosenki to Give a bit of to me. Trzy razy M. Trzy razy M w rzymskiej nomenklaturze są 3000. Dawajcie mi moje 3000! No ale tak naprawdę tam po tych trzech M jest jeszcze literka H i to się w ogóle już nic nie zgadza. Aha, no może w kolejnej godzinie będzie. Za chwilę 13 wiadomości w Radiu Plus, a potem przeboje z nutą nostalgii. Ciąg dalszy.

0: Radio Plus.
1: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Połamane drzewa i zalane ulice. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz. Pociąg spadł z wiaduktu w Monachium. Jedna osoba nie żyje. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
2: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
3: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
1: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zderzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczyny zderzenia. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
4: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
1: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z ogródka wprost do muzealnej gablotę. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: Za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
7: To piosenka o wieczorze. Domyślam się, że niektórzy o tej porze marzą o wieczorze, żeby się zrobiło chłodno i przyjemnie. Ale jak się zrobi chłodno i przyjemnie, to przylecą te wieczorny dyżur przyleci, bo to się mucha z komarem zamienia. No dobrze, mam nadzieję, że u was mniej tego wszystkiego, chociaż jak ktoś nad wodą spędza czas, różnie może być. Buona sera, ciao, ciao. To tytuł tej piosenki. Dobry wieczór. Ja mówię dzień dobry. Tomek Waloszczyk, to sobotnie przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

Nil Sedaka, wspaniały piosenkarz, który odszedł od nas w tym roku. Znamy go z piosenki O Karol, ale może mniej osób wie, że również One Way Ticket to jest piosenka jego autorstwa. Ale później Eruption nagrało taką wersję, taki cover, że to właśnie ta druga wersja zrobiła międzynarodową karierę. Nil Sedaka za nami, przed nami już za chwilę w Radio Plus Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.

upały, upały, to, że 30 kilka stopni na termometrze, to jeszcze nic takiego, ale to słońce daje. No właśnie, daje po wszystkim. Używajcie kremów z filtrem, używajcie kapeluszy i czapek, chroncie swoje głowy, chroncie swoje ciało. Bo ja byłem kiedyś w kraju, w którym 30 kilka stopni było w nocy, wyobraźcie sobie. No, to było dosyć ciepło, ale tam była taka historia, że jak wiatr zawiał, miałem wrażenie, że ktoś powiał wielką suszarą do włosów. Nie trzeba było korzystać z tej hotelowej. Dobrze, Abba i Honey Honey już teraz w Radiu Plus, a za chwilę Freddie Mercury. I tak sobie gramy w to przyjemne sobotnie popołudnie w Radiu Plus.

Spoglądam na te internetowe najpopularniejsze rady ekspertów, jak się chronić przed upałem. Mówiłem o tym słońcu, który nam grzeje z góry i czapki i tam różne kremy z filtrem, ale pamiętajcie o tym, że najprościej się schować po prostu w cieniu. Może ciężej jest samo południe, ale później cień się wydłuża i można korzystać w parku, na łące, jeżeli jest się na zewnątrz. Posiedzieć sobie w cieniu, przeprzyjemna sprawa, wspaniale. Harold Faltermeyer już za chwilę w Radiu Plus, później Belinda Carlisle i gramy przeboje. Skoro już to przeboje z nutą nostalgii. A jak?

Zacznij od Bacha, chciałoby się powiedzieć Bach do wody w taki upał. 14, za chwilę, oby nie kubeł zimnej wody, ale no, musimy powiedzieć, co się ważnego na świecie dzieje. Za chwilę wiadomości w Radio Plus, a później gramy dalej.

0: Radio Plus.
1: Tymczasowy areszt dla Gruzina. Jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Można zobaczyć m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Trwają warszawskie targi obronne. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Sąd w Lublinie podjął decyzję o areszcie dla Elnura A. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Grozi mu dożywocie. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Teraz na termometrach ponad 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty IMGW. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
2: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
1: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
2: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
1: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam społoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
3: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
4: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
5: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące dzików w mieście. Już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszania dzików z posesji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Setki warszawiaków odwiedzają dziś hale targowe Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
7: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
6: Pan strzela?
7: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
6: Początek drogi dopiero.
7: Tak, początek drogi.
6: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
8: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
9: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No, jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
1: Transmisję na żywo i obszerną relację z wydarzenia można zobaczyć na portalu obronnym.
10: Ja dodając do tego, co mamy za oknem i do tego, co na termometrach, powiem, że wszyscy artyści, wszystkie piosenki, które gramy, są naprawdę gorące i bawiliśmy się i bawimy dzisiaj przy nich. Jeszcze wiele zespołów i artystów koncertuje, tak jak w częściach, część zespołu duetu Modern Talking Brother Louie. Od tego zaczynamy przeboje z nutą nostalgii po godzinie 14. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

Jak nie chcecie wierzyć, to nie wierzcie, ale naprawdę tak jest i to jest sprawdzone, że na upały jest dobra, a nawet bardzo dobra, gorąca herbata. Mimo że nam się na początku wydaje, że coś się pocimy chyba bardziej, to jednak ona gasi pragnienie i schładza organizm i pijmy gorącą herbatę. Może nie wiadomo w jakichś tam ilościach, ale napić się zawsze można. Chociaż mamy też różne rozmaite sposoby, rozmaite lemoniady, mięta i tak dalej, ale spróbujcie tej gorącej herbaty. Polecam, może się sprawdzi. Tina Turner, Private Dancer, już za chwilę gorące przeboje w dalszym ciągu, też Trubadurzy, Glenn Medeiros, przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.

znamy się tylko z widzenia, czasem znamy się też ze zdjęcia, a wy przysyłacie masowo do nas zdjęcia. Przypominam, że jeszcze tydzień naszej zabawy, corocznej zabawy Twój Zielony Zakątek, pokazujecie, co wam wyrosło, jak upiększyliście od ostatniego roku swoje ogrody, balkony, jak wspaniałe sadzonki wam się udały. No i jak odpoczywacie w tych miejscach, bo nie brakuje tam hamaków, ławek, stolików, różnych miejsc, gdzie spędzacie czas. No, w taki dzień jak dzisiaj, to myślę, że w sobotę wieczorem, oj, będą okupowane, oj, będą, a w tle przeboje z nutą nostalgii. Glenn Medeiros przed nami, ja tylko przypomnę, że Twój Zielony Zakątek, nasza zabawa na stronie radioplus.pl. W piątek najbliższy będzie finał i 5000 zł do zdobycia.

I jeszcze jedna rada, dobra rada na weekend, weekend pełen upałów, bo taki mamy nareszcie letni, chociaż lato dopiero przyjdzie za kilka dni, ale już jest bardzo blisko. No te upały już są w pełni letnie, wakacyjne, zimny prysznic co jakiś czas radzą specjaliści, aczkolwiek nie wiem, czy się tym od ekologii to spodoba, że będziemy używać tego prysznica, ale jakieś wodne kurtyny w wielu miastach są, gdzie można sobie przejść, czy nawet gdzieś tam zahaczyć o fontannę, tylko uważajcie, bo nie wszędzie wolno z fontanny korzystać w celu chłodzenia się. Pointer Sisters, I'm so excited, za nami, przed nami Patrick Swayze, She's Like a Wind. Może trochę wiatru by się przydało, ale jak takim ciepłym zawieje, to nie wiem.

O, i to jest piosenka, która współgra z dzisiejszą pogodą i dniem Bonnie M i Sunny na koniec mojego spotkania z wami. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia. Do poniedziałku już razem z Kasią się pojawimy i będzie też twój zielony zakątek. A za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Pa, pa!

0: Radio Plus.
1: Tymczasowy areszt dla Gruzina po zabójstwie obywatela Rosji. Wrócimy do wydarzeń w Białej Podlaskiej. Kolejni Ukraińcy zrzekają się polskich odznaczeń. To po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Więcej pociągów na Mazury. Nowy wakacyjny rozkład jazdy. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest tymczasowy areszt po śmiertelnym postrzeleniu Rosjanina w Białej Podlaskiej. Obywatel Gruzji usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.
2: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
1: Mówi sędzia Lubelskiego Sądu Okręgowego Renata Borek. Przypomnijmy, ofiara Robert K. był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Szef biura prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się polskich odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołek Biłecki.
3: Krył Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński, wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Airshow jest jednak pechowe. Dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
4: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony, przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późnym popołudniem, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
1: O czym informował Tomasz Szymlet.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pociągiem na wakacje nad jeziorem, Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad 2-krotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
5: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
1: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A do 16:00 przeboje z nutą nostalgii. Idealne na sobotnie, upalne popołudnie. No tak, temperatury bardzo wysokie, ale cieszmy się z tego. W końcu prawie końcówka czerwca, więc kiedy jak nie teraz ma w Polsce być ciepło. Dusty Springfield na antenie Radia Plus na początek, później będzie Phil Collins, czerwone gitary i CC Catch, a przed mikrofonem Andrzej Jastrzoszyn. Dzień dobry, zapraszam na wspólnie spędzonych najbliższych kilka godzin.

To jest CC Catch w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Only You i Savage, tak, tak. To właśnie jeden z tych największych przebojów lat 80., bo chętnie sięgamy po utwory z tamtej dekady. No ale też mnóstwo innych piosenek się na naszej antenie pojawia, i starszych, i młodszych. No i w sobotę pojawiają się również wasze pozdrowienia. Ale żeby były, to trzeba je wcześniej do mnie wysłać SMS-em. Numer 691-141-141. Czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, gdzie jesteście, jak spędzacie popołudnie. No i oczywiście dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na antenie Radia Plus.

0: To Eruption i piosenka One Way Ticket na antenie Radia Plus. Pierwsze SMS-y do mnie docierają. No sympatycznie spędzacie sobotnie popołudnie, napisał Marek. Wybraliśmy się z rodzinką nad jezioro. Jest naprawdę świetnie. W końcu mamy piękną pogodę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Marku, pozdrawiam serdecznie i życzę wam dobrego, udanego popołudnia. Dzisiaj rzeczywiście piękna pogoda w prawie całej Polsce, bo gdzie nie gdzie, szczególnie na zachodzie i południu, oprócz słońca, także możliwe są burze i to takie dosyć groźne, więc jeżeli gdzieś tam słuchacie Radia Plus, no to też ostrożnie bądźcie czujni, uważajcie na siebie. 691-141-141 to jest numer SMS-owy do mnie. Teraz Lady Punk i Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Ależ to jest fantastyczna energia. Zespół Gypsy Kings i Bailami na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie jest otwarta skrzynka SMS-owa 691-141-141. Kocham taką pogodę. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Spędzam czas na działce. Chodzi sobie muzyka od Radia Plus. Czego chcieć więcej? Maria przysłała takiego SMS-a. No właśnie, Marion, jak jest Radio Plus, to już naprawdę nic więcej nie trzeba. Bardzo dziękuję za wiadomość od ciebie. Pozdrawiam, życzę udanego popołudnia, oczywiście w naszym towarzystwie. Za parę minut Céline Dion, później Urszula i tak dotrzemy do 16, kiedy ostatni już dzisiaj serwis informacyjny, więc warto być z nami, dowiedzieć się, co ważnego dzieje się w Polsce.

Za 3 minuty godzina 16. Już za chwilę na antenie Radio Plus serwis informacyjny. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do przebojów. Rozpocznie Beloved, utwór Sweet Harmony, ta piosenka na początku, tuż po 16. Od niej rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Radio Plus.
1: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. Trwa naprawa sieci trakcyjnej. Utrudnienia na linii Poznań-Berlin potrwają do poniedziałku. Upalny dzień niemal w całym kraju. Na koniec odwiedzimy Sopocką plażę. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już w całym województwie świętokrzyskim trwają poszukiwania 49-latka. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 80-latka. Wczoraj po południu miał zaatakować swoich teściów nożem, a to w jednym z domów w Mierzwie. Mężczyzny nie udało się uratować, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
2: Na chwilę obecną w poszukiwaniach bierze blisko udział 300 policjantów. Do tego wykorzystujemy kłady, psy tropiące, drony oraz śmigłowiec z Komendy Głównej Policji.
1: Mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie i apeluje do mieszkańców.
2: Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu sprawcy, o niezwłoczne poinformowanie policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.
1: Mężczyzna może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. Awarię sieci trakcyjnej na linii Poznań-Berlin uda się naprawić najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. To najnowsze informacje służb po usterce między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Na miejsce skierowano dwa pociągi sieciowe. Pociągi dalekobieżne nadal jeżdżą objazdami. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa. Co najmniej 16 osób zginęło w izraelskim ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Wszystko działo się kilkanaście godzin po zgodzie na rozejm. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
3: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
1: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Sprawą zajmuje się też miejscowy sanepid.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy na trójmiejskich plażach. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli.
4: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
5: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
4: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
6: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
7: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna, bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
8: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
9: Za ciepło.
6: Była sprawdzona już woda?
9: Brudna, nie wchodziłem nawet.
10: Woda była zimna, nie była ciepła.
11: Ciepło, no dobra pogoda.
9: Nie no, dzisiaj to jest naprawdę elegancko.
1: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś Paweł Lemke.
12: To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami serwis informacyjny, a przed nami już teraz kolejna porcja przebojów. Za parę minut będzie kawałek dobrego rock'n'rolla. Jeden z najlepszych utworów do zabawy, do tańca. Jeżeli chodzi o rock'n'rolla, to będzie Electric Light Orchestra i po prostu rock'n'roll is king. Później po polsku Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Culture Club, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Zapraszam na kolejną godzinę na początku Be Loved.

To Culture Club na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla mojej mamy Bożeny, która ma dzisiaj imieniny. Mamusiu, wszystkiego najlepszego. Właśnie się zbieram i widzimy się na grillu. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego również ode mnie. 691-141-141. A już za parę minut absolutnie klasyczny hit lat 80. Muzyka, która jest znana wszystkim fanom tamtej dekady. Ja pamiętam do dziś, jak bawiłem się przy tej piosence na szkolnych dyskotekach. Po prostu I Like Chopin i Gazebo już za parę minut na naszej antenie.

Radio Plus, Cat Stevens i piosenka Wild World. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy w pracy. Na całe szczęście siedzę w klimatyzowanym pokoju, więc nie jest źle. Pozdrowienia, Jacek. Jacku, pozdrowienia. Tak sobie myślę, że ci, którzy nie lubią upałów, to może chętnie pojechaliby dzisiaj do pracy, jeżeli pracują gdzieś tam w klimatyzowanych pomieszczeniach. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Na naszej antenie teraz piosenka, od której rozpoczęła się wielka kariera Sandry. Jej debiut był absolutnie jednym z największych przebojów tamtego roku. To Maria Magdalena. Zresztą za produkcję tej piosenki odpowiadał Michael Cretu, który parę lat później został mężem Sandry. Posłuchajcie, Maria Magdalena teraz na naszej antenie.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i dla całej ekipy Radia Plus. Kocham wasze piosenki. Napisała do mnie Zosia. Zośka, fajnie, że jesteś z nami. My też kochamy te utwory, które gramy. Choćby Sara Brightman i Andrea Bocelli. Time to say goodbye. Ta piosenka już za parę minut. A wieczorem dzisiaj po 20:00 Bailango. Tańce, zabawy z Fawolem. Marek Sierocki i Prywatka. Będzie okazja pobawić się lub po prostu posłuchać największych tanecznych przebojów. Prywatka dzisiaj u nas od 20:00.

Za 3 minuty godzina 17. Nie zwalniamy, gramy wam dalej. Przeboje z nutą nostalgii. Po piątej oczywiście kolejne utwory, które wybrałem. Będzie coś po polsku, będzie coś tanecznego, będzie też coś spokojniejszego. Mnóstwo świetnej muzyki po 17. Rozpoczniemy od zespołu ABBA. Zapraszam, zostańcie z nami.

Przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Na początku wybrałem kawałek zespołu ABBA. Piosenka Lay All Your Love On Me. Utwór, który nie miał być przebojem. On był jednym z utworów z płyty Super Trooper, no ale okazało się, że fani kochają ten kawałek i zespół wybrał go jako jeden z singli. Stał się wielkim przebojem, trochę takie klimaty disco. Zresztą oni się inspirowali wtedy popularnością disco w Stanach Zjednoczonych, no i taki oto utwór powstał. Od niego zaczynamy. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

bo potem... W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Przepiękny utwór o takiej trochę niespełnionej miłości. Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski. Utwór, który pojawił się w serialu Jan Serce. Kazimierz Kaczor grał główną rolę i to była taka historia mężczyzny już dojrzałego, szukającego miłości. A różnie było z tym szukaniem. Piękny serial, 81 rok, to nie był dobry czas dla Polski i zresztą ten serial nie był jakiś taki bardzo kolorowy, on tak pokazywał tą naszą PRL-owską rzeczywistość, ale więcej w nim było o miłości niż o tym, co wtedy nas otaczało. Na antenie Radia Plus za chwilę Samantha Fox i Touch Me, a później Robert Gawliński.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Robert Gawliński i piosenka o sobie samym. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Wszystkiego najlepszego dla mojego braciszka Norberta, który ma dzisiaj 18. Pamiętam, jak jeszcze biegał w pieluchach, a teraz proszę, dorosły facet. Martyna przysłała takiego SMS-a: Norbercie, najlepszego 18. Piękny wiek, zaczyna się nowy rozdział. A propos urodzin, to dzisiaj no trochę więcej niż 18 lat kończy pan Lionel Richie. Urodził się w 1949, więc to 77 urodziny. Najlepszego, Lionel Richie, hello teraz na naszej antenie.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Pozdrowienia z nadmorza. Wybraliśmy się na weekend. Idealnie trafiliśmy z pogodą. Leżymy na plaży. Jest cudownie. Radio Plus gra z telefonu. Napisał do mnie Krzysiek. Pozdrawiam, Krzyśku. No właśnie, możecie nas słuchać gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy za granicą. Wystarczy wejść na radioplus.pl i tam online można sobie na przykład przez telefon słuchać. Za chwilę Madonna i Like a Prayer, a później przed 18 jeszcze Skorpionsi.

Już tylko 3 minuty zostały do godziny 18. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii, których mnóstwo oczywiście pojawi się po 6. Zaczniemy od El Condor Pasa, to będzie duet Simon & Garfunkel. Zapraszam, zostańcie z nami.

przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus. Na początku Simon and Garfunkel, a później Halina Frąckowiak i zespół Genesis. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

Los Lobos i piosenka La Bamba na antenie Radia Plus. Utwór z filmu o tym samym tytule to była historia Richiego Valensa, jednego z młodych twórców muzyki rock'n'rollowej. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych jego karierę przerwał niestety tragiczny wypadek samolotowy i o tym opowiada między innymi ten film, o jego drodze do sławy i o tym, jak ta kariera została przerwana. Film, nie wiem, czy gdzieś do obejrzenia online, ja pamiętam, jak oglądałem go jeszcze z kasety VHS. Na antenie Radia Plus za chwilę Berlin, a później Papa Dance.

Nice Story i Papa Dance w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Wszystkiego najlepszego dla moich rodziców. Mają dzisiaj 20. rocznicę ślubu. Mamusiu, tatusiu, jesteście najlepsi. Karolina przysłała takiego SMS-a. Wszystkiego dobrego. 20 lat, piękna rocznica. Może dzisiaj jakaś impreza? Jeżeli tak, to przypominam, że po 20 muzykę taneczną, imprezową grać będzie u nas Marek Sierocki. To będzie prywatka. Teraz Pet Shop Boys i Go West. Później będzie Blondie i Maria, pojawi się także Koch Robina.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Coco Robin. Dzisiaj bardzo wysokie temperatury, chyba pierwszy dzień w tym roku, kiedy gdzieniegdzie nawet 30 stopni jest przekroczone. No ale przy takiej pogodzie też trzeba dbać o siebie, moi drodzy. Jak czas gdzieś na świeżym powietrzu spędzacie, no to na pewno warto mieć ze sobą choćby butelkę wody i jakieś nakrycie głowy. Ale korzystajmy z tej pogody. Zresztą najbliższe dni takie właśnie będą, co prawda. Jutro więcej chmur na południu, w centralnej Polsce również opady deszczu, ale temperatury ciągle bardzo wysokie, a następny tydzień, no to już lato na całego. W Radiu Plus What a Wonderful World i Louis Armstrong już za chwilę.

Za 3 minuty godzina 19 po 7 w Radiu Plus kolejne przeboje, a że to już będzie ostatnia godzina mojego spotkania z wami, więc wybrałem same perełki. Hank Rice i Eric Carmen na początku, to już za parę minut. Zostańcie z nami.

Przed chwilą na zegarach pojawiła się 19:00. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Do 20:00 ode mnie mnóstwo świetnej muzyki. Będzie Vanessa Paradis w piosence Żule Taxi, będzie Grażyna Łobaszewska. Za parę minut Michael Jackson, a zaczynamy od piosenki Hungry Eyes, to oczywiście Eric Carmen. Przed mikrofonem Andrzej Jastrzyszyn, zapraszam na ostatnią już godzinę mojego spotkania z wami. Razem będziemy do 20:00.

Absolutna klasyka każdej imprezy. No nie znam kogoś, kto usiedziałby na miejscu przy tej piosence. Village People i YMCA. A propos tanecznych utworów, to pamiętajcie, po 20 będzie się działo na naszej antenie, bo miks do tańca, do zabawy prezentować będzie Marek Sierocki. To po 20 do 8 jeszcze ja, moje przeboje i wasze SMS-y 691-141-141. Pozdrówcie mojego męża Mariusza, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, kocham cię najmocniej na świecie. Klara przysłała takiego SMS-a Mariuszu, pomyślności również od Radia Plus. Za parę minut Toni Braxton i Unbreak My Heart.

elektryczne gitary i dzieci. No tak, to dzieciaki chyba już wybiegają powoli ze szkoły. Za moment kończy się rok szkolny, rozpoczynają się wakacje. Na te wakacje to zawsze dzieci czekają. Rodzice różnie, bo to jak są wakacje, to trzeba coś z tymi dzieciakami zrobić, mieć na to jakiś pomysł. No ale są kolonie, wyjazdy, no i zawsze jest babcia, do której można wysłać dzieciaki. No, mam nadzieję, że macie taką opcję, żeby również samemu trochę odpocząć. Na naszej antenie teraz Tanita Tikaram, później Eurythmics, a to już ostatni SMS, taki krótki. Pozdrowienia dla mojej żony Magdy. Całusy. Przysłał takiego SMS-a Tadeusz. Po prostu całusy. Również ode mnie. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Śpiewa Tanita Tikaram.

The One and Only Chesney Hawkes w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Przebojów takich do tańca, do zabawy nie zabraknie po 20:00 i już wkrótce startuje u nas prywatka. Marek Sierocki już przygotowany z miksami, grać wam będzie tego wieczoru najlepsze przeboje lat 80., ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. To wszystko po 8:00. Ode mnie jeszcze w tej godzinie Bonnie Tyler i Krzysztof Krawczyk. To już za parę minut.

Za 3 minuty godzina 20. Za moment prywatka Marek Środzki. Idealne przeboje na gorący sobotni wieczór. A może i noc. Grać wam będziemy mnóstwo świetnych, zmiksowanych kawałków do tańca. Już za moment startuje prywatka. Życzę wam dobrej zabawy, dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro po 12:00. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki, witam i zapraszam na sobotnią prywatkę. Na początek OMD, Souvenir, potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, a także kanadyjska formacja Men Without Hats w przeboju Safety Dance.

byli Kanadyjczycy z zespołu Men Without Heads, a przed nami Belinda Carlisle i piosenka zatytułowana I Get Weak. Będzie też duet Walks w nagraniu Bridge to the Heart, a także trio Imagination w piosence Just an Illusion.

Za nami trio Imagination, a przed nami były wokalista zespołu Hello, Keith Marshall, w solowym przeboju Only Crying, potem formacja Johnny Hates Jazz i Turn Back the Clock, a także Sandra w swoim debiutanckim przeboju Maria Magdalena.

Sandra utworem Maria Magdalena zakończyła pierwszy dzisiejszy miks, a już za chwilę Electric Light Orchestra w dwóch odsłonach. Najpierw sam zespół w utworze All Over the World, a potem wspólnie z Olivia Newton-John przypomną przebój z filmu Xanadu. Będzie też zespół Kiss w nagraniu I Was Made for Loving You. Radio Plus.

za nami Robert Palmer, John and Mary, a przed nami ponownie grupa OMD, tym razem w utworze Enola Gay. Będzie też Blondie, Called Me, a ten mix zakończy Bonnie Tyler piosenką Holding Out for a Hero.

Dały przebój z filmu Footloose, piosenka Holding Out for a Hero śpiewała Bonnie Tyler, a już za chwilę Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Love, a także Kylie Minogue w piosence Je ne sais.

za nami Patty Ryan, a przed nami Jason Donovan, When You Come Back To Me, potem Sissy Catch, Soul Survivor, a także brytyjski duet Dollar w piosence Hola Moo.

0: duet Dollar przypomniał swój największy przebój Ola Moore. A już teraz Barry White i Let the Music Play, potem trio Silver Convention, Fly Robin Fly, a także amerykańska grupa Andrea True Connection i More More More. Radio Plus.
1: One ticket please. Almost everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she's at home.

To był zespół Andrea True Connection, a przed nami formacja Disco Texan Sexolets i Get Dancing, potem Hamilton Bohannon i Disco Stomp, a także zespół Banzai w nagraniu Chinese Kung Fu.

Dua Lipa i Rapsion utworem I Can Stand the Rain zakończyła ten mix, a już teraz zapraszam na spotkanie z nieśmiertelnymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Jak minął dzień, rysunek na szkle, parostatek, byle było tak i to, co dał nam świat.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a już za chwilę zupełna zmiana klimatu. Disco z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Gibson Brothers i Kessera Mi Vida, potem Shailam Be Devotion i Love Me Baby, a także Don Hartman w piosence Instant Replay.

Śpiewał Dan Hartman, teraz Gillay, Bent Me Szepni, potem Sarah Brightman, I Lost My Heart to the Starship Trooper, a także grupa Arpeggio w nagraniu Love and Desire.

Arpeggio i Love and Desire za nami, a przed nami grupa Bonnie i Bahama Mama, potem Saragossa Band Zabadak, a także grupa The Real Thing w nagraniu Can You Feel the Force?

0: był zespół The Riffing, jeden z ich największych hitów Can You Feel The Force, a już za chwilę Barry White, You're The First, The Last, My Everything, potem Patrick Hernandez, Born To Be Alive i Bonham w nagraniu God Go Home.
1: Radio Plus. We got it together, didn't we?

To był zespół Papillon i Alibaba, a przed nami trio Luffy Casanova, potem kolejne trio Babe i utwór The Drunken Sailor, a ten mix i nasze dzisiejsze spotkanie zakończy Tembi utworem Love Me Forever. In the sun.